kaj mu je ti šlarozet pred velete, ženu, no, i vele, odi z novino gemišt. A kaj ti je jengemišt? Jengemišt je kak i ništ, pa smo spili rundi par, potem nastal je darmar.